Chyba dzisiaj nam jest sobota. Toż damy wam tak muzykę do odpoczynku z tego kraju Paraguay, Ameryka Południowa, Encarnación. Piosenki tak z miłością z naszej ojczyzny Polski. A mi gente, con amor, canciones de Polo.

jedzenia. Do jedzenia, kochane państwo. Dziękuję serdecznie wszystkim, co słuchali nas z Ameryki Południowej, Encarnación, Paraguay. Piosenki z miłości z naszej ojczyzny. Polska nazwa nasz program Polski z Encarnación, Kultura Polska w tych okolicach dalekiej, dalekiej naszej ojczyzny. Dziękuję serdecznie wszystkich naszych słuchaczów. Y así llegó a su fin el programa de A Mi Gente con Amor, Canciones de Polonia, la edición de TNW Producciones, que les habla Teresa Wozzeck, invitándoles a un próximo encuentro, pues miércoles 12:30 horas. Tengan ese muy buen fin de semana. Muchas gracias, do widzenia, tak, do zobaczenia.